enyimba zino nsuna konsune chitegeza nonye enyimba zino kubazo na cream echimba chino cha kunchiba line tipo bachi tansi namba chiri munambe sokolo na kulwalero.